0: na na woda enchini akwodie ni bi na pebebre na efie hono mse efie hono manya na shop hono manya na kura betumi asabi fegua na na ndehu nyame ya no mo channel power sha my katama su project why
1: I'm not sure.